adwuma ɛno ti yɛ frɛ wo ɔnwanwa ɛnsɛnkyerɛne ne ɔnwanwa adwuma a woyɛ a wɔyɛ nana no brɛ so no awurade woda so woyɛ hey bro standard bro kama ya mama sa standard akama ya mama oh yehowa